0: Radio. El Radio.
1: Kolejne święto, które dzisiaj obchodzimy, to Międzynarodowy Dzień Pokoju. To święto oficjalnie zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku, choć pierwsze obchody miały miejsce już w 1982 roku. Te obchody zwykle rozpoczyna sekretarz generalny ONZ, który uderza w dzwon pokoju znajdujący się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Dzwon stanowi jedną z 50 identycznych kopii dzwonu w Hiroshimie zniszczonej przez uderzenie bomby atomowej. Na dzwonie został umieszczony napis: "Niech żyje absolutny pokój na świecie". Uroczystości Międzynarodowego Dnia Pokoju dążą do przeciwstawiania się konfliktom zbrojnym i proklamują pokój jako wartość globalnego porozumienia między państwami. A tymczasem na podstawie przeprowadzonych badań przez Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem wynika, że światowy rynek broni wciąż rośnie. Do największych dostawców uzbrojenia należą Rosja, Niemcy, Chiny, Stany Zjednoczone i Francja. Zaś niezmiennym liderem są Stany Zjednoczone. Cóż, niektóre państwa mimo proklamowania pokoju wyznają zasadę, kto pragnie pokoju, musi szykować się na wojnę. Niestety.

0: Magazyn Radio 98 FM. Po miesiącu prac drogowcy zakończyli remont ulicy Popioły w Łodzi. Droga zyskała równą nawierzchnię asfaltową, nowe chodniki oraz parking przy ośrodku kardiologicznym. Prace wzdłuż ulicy Popioły na Rudzie Pabianickiej objęły odcinek od Rudzkiej do ośrodka kardiologicznego. Inwestycja ruszyła pod koniec wakacji i trwała zaledwie miesiąc. Ulica jest już w pełni przejezdna. To jednak nie jedyna inwestycja drogowa na Rudzie Pabianickiej. Trwają prace na ulicy Starorudzkiej, a na ulicy Pabianickiej po odnowieniu peronów przystankowych i odcinka od rzeki Ner do ulicy 3 Maja ekipy przeniosły się na fragment do wiaduktu kolejowego. Drogowcy wchodzą również na ulicę Ruchliwą i Kolejową, gdzie na wniosek łodzian kamień polny i trylinkę zastępuje równy asfalt. Uzupełnieniem tych zmian są remonty dróg gruntowych, wojewódzkiej, oazowej i tabelowej. Wszystkim mieszkańcom tych ulic życzymy siły i wytrwałości.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Zbliża się godzina 7. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody, a ta niestety najpiękniejsza dzisiaj nie będzie.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który postrzelił dwie osoby w Małopolsce. Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce trwają rozmowy w Nowym Jorku. Zaczął się festiwal filmowy w Gdyni. To walka o najbardziej prestiżową nagrodę polskiego kina.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten się przyznał. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pitem Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
3: Oh my God, don't remind me.
1: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę, staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
4: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje.
1: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną. Śródmieście Warszawy zyskało nietypowy zabytek, odnowioną wiatę przystankową typu EU. Dziś o 13:00 odbędzie się uroczyste otwarcie przystanku. Stoi przy rondzie Dmowskiego pod gmachem dawnej cepeli, który też niedawno odzyskał modernistyczny wygląd. Przystanki EU w latach 70. były nowoczesne, przypominają bryłę z aluminium, ale zaczynały rdzewieć i do dzisiejszych czasów zostało ich niewiele. Pokaz filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 15 tytułów powalczy o Złotego Lwa, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
5: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
1: Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: No w porównaniu z tym, co na przykład będzie w styczniu albo w lutym, no to dzisiaj jest ciepło i w sumie bardzo przyjemnie, bo choć zachmurzenie jest dość duże i wystąpią przelotne opady deszczu, to jednak będą jakieś umiarkowane, ale zawsze przejaśnienia. Temperatura w okolicach 15 stopni, więc w porównaniu z tym styczniem naprawdę nie jest źle. Ciśnienie będzie wysokie i wiatr chwilami silny. No w zasadzie jest się z czego cieszyć, jak się spojrzy z odpowiedniego kąta.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: El Radio.
7: El Radio.
0: El Radio 98 FM. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Poniedziałek, 21 dzień września. Imieniny Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz i Hipolit. To wy dzisiaj kupujecie ciastka i cukierki i wszystkich zapraszacie w pracę do siebie i próbujecie ich zabawić tak, żeby szybko do 15 zleciało. Nietypowe święta, a jest ich dzisiaj sporo, to Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Pozdrawiamy. Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapsla, nie klapsa, kapsla i Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Będziemy o tym wszystkim mówić. Sorry.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Jeśli chodzi o sprawy drogowe, to mieszkańcy Redkini mogą wyrywać sobie włosy z głowy, bo tutaj już jest utrudniony wyjazd ze względu na budowę nowego ronda. No właśnie, ta wielka przebudowa rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy Redkińskiej i Kusocińskiego i z powodu prac zamknięty zostanie wlot z ulicy Kusocińskiego w ulicę Redkińską, a mieszkańcy będą mogli korzystać z dojazdu od strony Armii Krajowej. Przejazd ulicą Redkińską zostanie zachowany, ale tylko w jednym kierunku do ulicy Krzemienieckiej. Uważajcie tam, inaczej też troszkę pojadą autobusy. Trzeba to wszystko sprawdzić. Pamiętajcie też, że rozpocznie się dzisiaj remont tylnej. Prace rozpoczynają się od wymiany wodociągu, następnie drogowcy wybudują nową jezdnię, wyremontowane zostaną fragmenty chodników, które potrzebują po prostu naprawy. W miejscach, gdzie jest to możliwe, posadzone zostaną nowe drzewa, a na razie organizacja ruchu przygotowana na czas remontu tylnej zakłada, że droga zostanie zamknięta. Korzystać będą z niej jedynie mieszkańcy, by dostać się do swoich posesji. No i bardzo proszę, uważajcie i miejcie cierpliwość do tego wszystkiego.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Halo Radio 98 FM, a w kalendarzu dzisiaj dzień kapsla. I został on ustanowiony dla podkreślenia roli butelkowego kapsla w kulturze. Pierwsza edycja obchodów święta kapsla została połączona z kontekstem ekologicznym i zachęcała do tego, aby kapsli nie wyrzucać, ale je zbierać. 21 września 2019 roku w Poznaniu nad Wartą setki osób zorganizowały się w akcji sprzątania terenów nadrzecznych, a ideą akcji było posprzątanie po letnim sezonie. Udało się wtedy zebrać w kilka godzin ponad 50 tysięcy kapsli. Na pamiątkę tego wydarzenia organizator ogłosił właśnie Dzień Kapsla jako coroczne święto nawołujące do szanowania kapsli. I Dzień Kapsla może być obchodzony na różne sposoby. Pierwszy raz był to kontekst ekologiczny, ale jest wiele zabaw i wymiarów, na przykład kolekcjonerski, konsumpcyjny czy też wyścigowy. Słynny wyścig pokoju, bo boomerzy wiedzą, jak się w to grało w piaskownicach i nie tylko, które mogą być motywem kolejnych obchodów. No to tam sprawdźcie, co to był wyścig pokoju z kapslami.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Radio 98 FM, zbliża się 7.30, za chwilę serwis informacyjny. Będzie też kilka słów o pogodzie. Nie będą to najcieplejsze słowa.
1: Radio, bliżej Ciebie.
2: Zmiany dla kierowców na Redkini. Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic Redkińskiej i Kusocińskiego. Powstanie rondo turbinowe. Wjazd z Kusocińskiego w Redkińską zostanie zamknięty, a dojazd będzie możliwy od strony Alei Armii Krajowej. Zmiany obejmą również trasy autobusów. Prace potrwają około 9 miesięcy. Nowa organizacja ruchu na Więckowskiego. Odcinek między Wólczańską a Zachodnią jest już dwukierunkowy. Kierowcy mogą przejechać bezpośrednio z Wólczańskiej przez Więckowskiego w stronę Zachodniej i Bałut. Zmiany mają pomóc w ograniczeniu korków w centrum. Kolej aglomeracyjna z problemami. Wycofała z ruchu pociągi PESA-L z powodu powtarzających się usterek technicznych. Odwołano łącznie 17 połączeń. Przed podróżą warto sprawdzić rozkład w aplikacji lub na stronie EUKA. A teraz więcej sportu. Między innymi najnowsze informacje z Widzewa i EUKS-u. Sukcesy łódzkich siatkarek oraz zmiany w reprezentacji Polski. Bartłomiej Drągowski z Widzewa został dowołany do kadry w miejsce kontuzjowanego Kamila Grabary.
3: L Radio dla sportu.
2: Piłkarze Widzewa rozpoczynają przygotowania podczas 3-tygodniowej przerwy reprezentacyjnej. Początek sezonu w wykonaniu czerwono-biało-czerwonych jest daleki od oczekiwań. Zespół wygrał tylko 1 z 9 meczów. W piątek Widzew zremisował z Wieczystą Kraków, mimo że dwukrotnie obejmował prowadzenie. Było to pierwsze domowe spotkanie drużyny pod wodzą Mateusza Stolarskiego.
4: Nie wypada nie wygrywać kolejnego spotkania tutaj u siebie na stadionie. Dlatego pozostaje nam pracować, aby odnosić zwycięstwa. Muszę spowodować, że zespół będzie grał po bramce na 2-1 dalej. Ofensywniej będzie chciał strzelić kolejną bramkę.
2: Widzewiacy będą trenować od jutra do piątku, a tydzień zakończą meczem kontrolnym z Górnikiem Łęczna. Na początku przygotowań zabraknie Mariusza Fornalczyka, który doznał drobnego urazu w spotkaniu z Wieczystą. Z kolei Lindon Selachi przejdzie wcześniej zaplanowany zabieg. Eukasiacy przegrali na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-2 i stracili pozycję lidera Betklicz pierwszej ligi. Łodzianie mieli szansę na zmianę losów spotkania, ale nie wykorzystali rzutu karnego. Trener Grzegorz Szoka po meczu nie owijał w bawełnę.
5: Bardzo złe spotkanie w naszym wykonaniu, żeby nie użyć mocniejszych słów.
2: EUKS w przerwie reprezentacyjnej ma nad czym pracować. Siatkarki EUKS-u Commerce-Con wygrały

0: wszystkie mecze. W Anglii kombet punktów ma Manchester City. Wczoraj wygrał z Sunderlandem 5-3. Pierwsze punkty stracił Arsenal, przegrywający w sobotę z Brighton 0-3. W hicie we Francji PSG wygrało w Marsylii z Olympiquem 2-1 i awansowało w tabeli na 6 miejsce. Prowadzi Monaco. Grała też oczywiście nasza ekstraklasa. W hicie 9 kolejki Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 1-3. Gładkie zwycięstwo odniósł Lech Poznań. Wygrał z Radomiakiem 5-1, choć przegrywał już od 16 sekundy. Przerwę na kadrę w fotelu lidera spędzi Górnik Zabrze. Pięściarka Elżbieta Wójcik pokonała w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Sofii jednogłośnie Irlandkę Cleone Darcy, zapewniając sobie co najmniej brązowy medal w kategorii plus 80 kg. Zwycięstwa w 1/8 finału zanotowali Barbara Marcinkowska i Bartłomiej Rośkowicz. Dziś o ćwierćfinał powalczą m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska.
1: El Radio na pogodę.
2: No dzisiaj nie będzie najpiękniej, ale jestem daleki od narzekania, bo jak wiadomo, może być gorzej, a nawet gorzej będzie. Dzisiaj temperatura maksymalna 15 stopni. Ciśnienie jest wysokie, wiatr chwilami jest silny, a zachmurzenie, no niestety duże, z przelotnymi opadami deszczu, ale synoptycy pocieszają, że mogą pojawić się przejaśnienia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

Radio 98 FM. Za chwilę wyruszamy w miasto, żeby policzyć samochody stojące w korkach, a potem sprawdzimy, czy coś się buduje, coś się remontuje. No taki przegląd łodzi poniedziałkowy, żeby wszystkim ciśnienie podnieść, to będzie przez cały tydzień nas trzymało.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No to jeśli stoicie sobie w korkach w różnych częściach miasta, to teraz posłuchajcie, gdzie inni się denerwują na pewno. Przypominamy, że Retkińska jest jednokierunkowa. Od dzisiaj przejazd od Wyszyńskiego w stronę Krzemienieckiej, ulica Kusocińskiego jest ślepa, bez wyjazdu w Retkińską. I trzymajcie się tego i tę wiedzę sobie powtarzajcie, żebyście się nie pomylili jutro, pojutrze albo w tym tygodniu. Zmiana organizacji ruchu także na Więckowskiego, od zachodniej do Wólczańskiej. Więckowskiego na tym odcinku jest dwukierunkowa. Pamiętajcie też o tym, żeby sobie tam krzywdy i szkody nie narobić. Krzemieniecka od Konstantynowskiej do Bandurskiego, korek, Pabianicka od 3 Maja w stronę Jana Pawła. Stoimy dłużej, Obywatelska przy Jana Pawła. Z każdej strony jest korek. I Piłsudskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa też są utrudnienia. Stoimy dłużej, są koreczki. Szerokiej drogi chciałoby się powiedzieć, ale nie w tym mieście. Nie w tym mieście.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Pamiętaj mnie. El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. I być może w tej chwili ktoś sobie spaceruje przy ulicy Skierniewickiej 8 i patrzy, a tam się buduje. I on nie wie, co tam się buduje. A tam powstaje 36 nowych mieszkań miejskich. Nowy budynek będzie liczył 5 kondygnacji. Zaplanowano w nim 9 mieszkań jednopokojowych, 10 dwupokojowych i 17 trzypokojowych. 2 mieszkania zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdą się także windy oraz miejsca parkingowe. Przy Skierniewickiej postawiono również na rozwiązania, które mają ograniczyć zużycie energii. Zaplanowano pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, zielony dach oraz tynki izolacyjne. W mieszkaniach zamiast tradycyjnych grzejników będzie ogrzewanie podłogowe. Dla przyszłych lokatorów oznacza to przede wszystkim budynek przygotowany do bardziej oszczędnego gospodarowania energią i standard bliższy nowemu budownictwu mieszkaniowemu. A finał tej inwestycji zaplanowano na maj przyszłego roku. No i teraz szanowny przechodzień już wie, co się tam buduje.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Wy już powinniście być w pracy. Dzieci odwiezione, śniadanie zjedzone, pierwsza kawa wypita, bo za chwilę zbliża się godzina 9:00, a to oznacza, że będzie serwis informacyjny, prognoza pogody i może pojawić się szef.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji fuzji z latem. Fuzja, miejsce, które łączy.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
1: Po reklamie.
5: Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce w grze zachodnie województwa. Tak zwane wybory w Rosji bez zaskoczenia wygrała partia Putina. W Niemczech odwrotnie. Partia kanclerza CDU w odwrocie. Fatalny wynik w lokalnych wyborach.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może zapadnie już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może być też jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
7: Jedną Rosję.
8: Na jedną Rosję. No bo cóż, jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
5: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Niemiecka prasa krytykuje kanclerza Friedricha Merca. Twierdzi, że to on odpowiada za porażkę partii CDU we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Niektórzy twierdzą, że powinien ustąpić ze stanowiska, inni wzywają, by wytrwał i kontynuował politykę reform. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie wygrała skrajnie prawicowa AfD, CDU nie przekroczyła 5%. Trochę lepiej poszło w Berlinie. Tam wygrała lewica. USA proponują Chinom współpracę w sprawie sztucznej inteligencji. To ma być system wzajemnego informowania o poważnych zagrożeniach związanych z AI. W tym tygodniu mają się spotkać przywódcy USA i Chin. To jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w Łodzi. Rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Przez ostatnie lata niszczał, kiedyś należał do fabrykanta Izraela Poznańskiego. Zbudowany z czerwonej cegły powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
9: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych, po rzeczy wykończeniowe.
5: Renowacja będzie kosztować ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Czeska Praga ma najlepszych motorniczych w Europie. Wygrali oni europejskie mistrzostwa motorniczych, które w tym roku odbyły się w Warszawie. W rywalizacji wzięło udział 26 drużyn z całej Europy, a także gościnnie ekipa z australijskiego Melbourne. Najlepsza z polskich drużyn z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła 12 miejsce.
10: Naprawdę dobre miejsce. Jak na tyle drużyn, to naprawdę dobre miejsce.
11: Nie wiem, czy można sobie wymarzyć lepsze na 26 zespołów. Ja gratuluję swoim ludziom i fajnie, no wypadliśmy dobrze w sytuacji takiej, gdzie my nie mamy jakiejś wielkiej sieci, ale wszystkie te czynności, które wykonali, były przedniej jakości.
5: Mówili Aneta Turek z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie i jego prezes Roman Maksymiak. A jakie były konkurencje? Precyzyjne hamowanie, omijanie przeszkód i jeszcze na przykład koszykówka z okna tramwaju.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jeśli ktoś bardzo chce i musi się na kogoś dzisiaj obrazić, to można na pogodę, bo dość pochmurno będzie dzisiaj i przelotne opady deszczu, no niby mają pojawić się przejaśnienia, ale to nic pewnego i nie wiadomo, czy wielkie, czy mniejsze. Temperatura maksymalna zaledwie 15 stopni, szału nie ma, jak na poniedziałek i wyjście z domu do pracy. Ciśnienie wysokie, wiatr chwilami silny. No, można marudzić, można. Czas, start!
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
7: El Radio.
0: El Radio 98 FM. Poniedziałek, 21 września. Nic się nie zmieniło. Dalej imieniny obchodzą Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz i Hipolit. I gdybym miał teraz obstawiać, u kogo te imieniny będą najspokojniejsze, to wydaje się, że u Melisy. Więc jak ktoś lubi ciszę i delikatne rozmowy, to do Melisy, bardzo proszę. I jest to w sumie jakiś pomysł na ten poniedziałek, który jednak nie jest takim najbardziej radosnym dniem tygodnia.

Radio 98 FM. Pewnie większość z nas już siedzi w pracy, a ja wam tylko przypomnę, że kto jaki do jedzenia, taki do roboty, więc lepiej ten poniedziałek zacząć od dobrego śniadania, a skoro śniadanie, to będę wam mówił o nasadzeniach, bo nasadzenia w Łodzi idą

0: El Radio 98 FM. No wydawałoby się, że jesienią to się niczego nie sadzi, ale tak tylko uważają laicy tacy jak ja. Bo jednak się sadzi. I jesienne nasadzenia w Łodzi nabierają tempa. Przy ulicy Kettlinga odbi pięty. Na odcinku od ulicy Zagłoby do ulicy Juranda ze Spychowa pojawi się 100 nowych drzew, 50 jesionów i 50 kasztanowców. Kolejne nasadzenia zaplanowano przy Kasprzaka, między Drewnowską a Augustyniaka. Tam posadzonych zostanie 17 klonów. Łącznie w tych dwóch lokalizacjach przybędzie 117 nowych drzew. To część jesiennej akcji zazieleniania Łodzi, dzięki której nowe drzewa pojawią się przy ulicach i na osiedlach w różnych częściach miasta. Łącznie tej jesieni w 20 lokalizacjach w Łodzi przybędzie ponad 1000 drzew. Inwestycja ma na celu uzupełnienie istniejącej zieleni przede wszystkim wzdłuż ulic i na osiedlach. Przyniesie to mieszkańcom więcej cienia w upalne dni, lepszy mikroklimat oraz kolejne zielone zakątki w najbliższym otoczeniu. No tylko trzeba czekać najbliższego lata, żeby w tym cieniu sobie usiąść.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Tak sobie tu siedzę i zastanawiam się, jak wam umilić ten dzień w poniedziałek w pracy. I znalazłem sposób. Kalendarz na 2027 rok pokazuje, że przyszły rok sprzyja fanom weekendowych wyjazdów, jak również błogiego relaksu. I już początek roku daje szansę na solidny odpoczynek od pracy. Nowy rok wypada w piątek, co daje pierwszy dłuższy weekend bez brania urlopu. Jeśli jednak dobierzemy wolne 4, 5 i 7 i jeszcze 8 stycznia, to zyskamy aż 10 dni przerwy przy wykorzystaniu tylko 4 dni urlopu. Następna okazja do wydłużenia wypoczynku pojawi się w marcu z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Wówczas, biorąc urlop w piątek, 26 marca, można zyskać wolne aż do poniedziałku 29 marca, co w sumie daje 4 dni wolnego. Kolejną okazją do dłuższego wypoczynku będzie majówka. 1 maja w przyszłym roku kalendarzowym wypada w sobotę, a 3 maja w poniedziałek. I jest to idealny moment, by zaplanować dłuższy wyjazd na przełomie kwietnia i maja, zwłaszcza, że święto w sobotę oznacza tak zwany dodatkowy dzień wolny. No i na razie to starczy, bo mi tu zwariujecie od tego szczęścia i zamiast pracować, to się rzucicie na kalendarze.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Jest poniedziałek, więc trzeba zacząć tydzień jakoś tak kulturalnie. A żeby kulturalnie, to trzeba posłuchać naszej kulturalnej polecajki, bo tam będziecie wiedzieć, gdzie iść, co zrobić, żeby jednak tę kulturę osobistą wznieść na wyższy poziom. Zapraszam.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Fani Erosa Ramazzottiego muszą uzbroić się w cierpliwość. Koncert artysty w łódzkiej Atlas Arenie został przełożony z 22 maja przyszłego roku na 25 marca 2028 roku. Muzyk poinformował, że powodem zmiany jest konieczność rekonwalescencji. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność. W kinie Charlie zaplanowano kolejne pokazy specjalne. W piątek i niedzielę widzowie zobaczą przedpremierowo film Róża, a w sobotę o 19.30 pokaz filmu Opętanie. Po seansie rozmowa z Dianą Dąbrowską. W środę o 17.00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna przy Gdańskiej zaprasza na spotkanie Tylko Rękopisów Żal. Podczas wykładu będzie można poznać historię dawnych rękopisów, między innymi tych wykonanych na pergaminie i papierze czerpanym. Pojawią się również informacje o królewskich podpisach i pieczęciach. Spotkanie poprowadzi dr Czesław Postawa z działu zbiorów specjalnych. Jutro o 18.00 w zabytkowej elektrowni Karola Scheiblera w kompleksie Fuzja koncert Mis i Gongów. Za muzyczną podróż odpowiada Joanna Kominiak. Wydarzenie jest częścią cyklu Fuzja z latem. W Zduńskiej Woli odsłonięto monumentalny tryptyk Odyseja kosmicznych katedr autorstwa Wojciecha Siódmaka. Dzieło składa się ze 130 ceramicznych elementów i ozdobiło trzy ściany wieży dawnego ratusza. To jednak nie koniec wydarzeń związanych ze sztuką Siódmaka. W październiku zaplanowano kolejne spotkania, wystawę oraz prezentację rzeźby Czuły dialog.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: Luis Fonsi i Daddy Yankee w El Radio. To już prawie na zakończenie, bo zbliżamy się dość mocno i wyraźnie do godziny 14. Kącik imienia Paulo Coelho bawi, uczy, daje do myślenia. Polski internet jest pełen różnych mądrości, mniej lub bardziej złotych myśli, powiedzeń typu skąd ja to znam i codziennie powstają nowe takie myśli. Nie są mojego autorstwa, może i dobrze. No to proszę bardzo, oto jedna z nich. Proszę o pomoc. Podczas kłótni z żoną ona nagle przyznała mi rację. Nie wiem, co mam teraz zrobić. No jak to co? Przeprosić.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Reklama.
1: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
2: Pokaż mi technologię przyszłości.
1: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
3: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Schaeiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
5: Zbliżamy się do 14:00. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja dookoła południa, a za chwilę Tomek Miara.
6: Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Sarna odbiła się od auta i wpadła do kolejnego, to w Wielkopolsce. Wenecja chce podwyższyć cenę za krótką wizytę w mieście.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Marcin Krzemiński. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
8: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
6: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. 20-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka pojazdu. Wcześniej zwierzę odbiło się od Volkswagena, którym jechał 52-latek. Mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
9: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
6: Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja ustala szczegóły wypadku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców i przebywających w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Jutro i pojutrze przed południem ma się tam odbyć trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jutro z kolei wcześniej rano trening ma się też odbyć w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu natomiast przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granicy, dostaną dodatkowe wyposażenie. Władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
10: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
6: Zmieniono też zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępne plany miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie zniechęca to do kilkugodzinnej wizyty. Do wizyty, a nawet budowy domu zachęcają z kolei młodych ludzi Suwałki. Na przełomie roku ma ruszyć sprzedaż kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia.
4: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
11: Teatr Nowy zaprasza na premierę. Niech żyje życie. Miłość, bliskość i emocje nie mają metryki. W piątek premiera spektaklu w reżyserii Tadeusza Kabicza na podstawie dramatu Przemysława Pilarskiego. Inspiracją dla przedstawienia były prawdziwe historie seniorów, uczestników warsztatów. Twórcy przypominają, że prawo do miłości, przyjemności i bliskości dotyczy każdego, niezależnie od wieku. Pamiętacie wypożyczalnię kaset i przewijanie taśmy przed oddaniem filmu? Kino Kinematograf rozpoczyna cykl Wideoteka Poptok Przewin taśmę. Pierwsze spotkanie w czwartek o 19.30 na ekranie kultowy horror Martwe zło 2 Sama Raimiego. Po seansie zaplanowano dyskusję o filmie. W programie tygodnia także spacer po Księżym Munie z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa oraz warsztaty szycia dla dorosłych. Tym razem uczestnicy uszyją tutiki, postać ze świata muminków. Przed nami Light Move Festival. 3 wieczory pełne światła, muzyki i niezwykłych projekcji. Od piątku, od 19 do północy w niedzielę, ulica Piotrkowska i łódzkie parki zamienią się w wielką galerię sztuki. W programie między innymi mapping 360 stopni na Placu Wolności, nowe projekcje na Piotrkowskiej i 31-metrowa instalacja A Bird Passing By. Świetlne atrakcje pojawią się także w Parku Staromiejskim i Parku Sienkiewicza. Brytyjski duet Checks and Status ogłosił światową trasę koncertową. Jeden z najważniejszych zespołów sceny Drum and Bass wystąpi w Łodzi 18 lutego. Artyści łączą drum and bass, jungle, rave i brytyjski rap. Współpracowali m.in. ze Stormzym, Little Sims i Skrillexem. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w środę.
4: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio.
12: El Radio.
13: Pozwolę sobie zacytować klasyka Dzień dobry wszystkim i z tych weselszych rzeczy to by było na tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko w poniedziałek humory Wam dopisują. Serdecznie zapraszam na popołudnie z El Radiem. Tu Tomek Miara.

Słuchacie L Radia. Ceny na stacjach benzynowych, a właściwie to szkoda gadać. I to chyba właśnie dlatego niektórzy decydują się na dość desperacki akt i próbują benzynę ukraść. O takich przypadkach opowiem Wam za kilka chwil.

0: Słuchacie El Radia. Łódzcy policjanci szukają sprawców kradzieży paliwa i tablic rejestracyjnych. Rok rocznie w Łodzi dochodzi do kilkunastu takich właśnie przestępstw. Sprawcy kradną tablice rejestracyjne, podjeżdżają na stację paliw, tankują auta do pełna, a potem odjeżdżają oczywiście nie płacąc. Za posługiwanie się cudzymi tablicami grozi do 5 lat więzienia. Co ciekawe, za kradzież paliwa, którego wartość nie przekracza 800 zł, mandat. I żeby może niektórych zapędy ostudzić, od razu przytoczę statystyki. W ubiegłym roku w policyjnej bazie złodziei paliwa, których nie zatrzymano, a wizerunek zarejestrowały kamery, bo właściwie większość stacji benzynowych już takie kamery po prostu ma, znalazło się jedynie 15 osób.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

WL Radio. Uwaga, kierowcy, od wczoraj zaszła zmiana w centrum naszego miasta, więc będzie nowa organizacja ruchu, o której więcej opowiem wam za kilka chwil. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Sporo samochodów w tej chwili na Pawianickiej, ale wiadomo, tam trwa remont, więc utrudnień nie brakuje. Trasa WZ coraz bardziej tłoczna, na Kopcińskiego też jedziemy wolniej. Konstantynowska zakorkowana, Karolewska.

0: W kierunku Włókniarzy i na Włókniarzy też czeka Was wolna jazda. Na Limanowskiego na pewno traficie na Zator Brzezińska, Tłoczna, na Roki Cińskiej też coraz więcej samochodów.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

TVL Radio czytam o tym, że w sobotę w losowaniu Lotto padła jedna główna wygrana, a szczęśliwy gracz odebrał prawie 45 milionów złotych i tym samym okazało się, że była to wygrana najwyższa w historii tej gry w Polsce. 45 milionów złotych. Gdybym wygrał takie pieniądze, to bez patrzenia na dystrybutor tankowałbym do pełni.

0: Zbliża się godzina 17. Już za chwilę w El Radio zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
5: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
1: Po reklamie.
6: Kierowcy, pamiętajcie, od dzisiaj sporo remontów i utrudnień w podróżowaniu po mieście. Przeprowadzka ponad 1500 pracowników Urzędu Miasta Łodzi za rok załatwi sprawę przy Wólczańskiej. Miał być rewanż z Bułgarią, będzie mecz z Niemcami o półfinał Euro.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Przemysław Nazę, zapraszam. Jeszcze raz w pigułce przypominamy Wam o tym, gdzie od dzisiaj napotkacie trudności na łódzkich ulicach. Ruszyły prace remontowe na Tylnej. Ulica jest zamknięta dla ruchu. Na skrzyżowaniu Retkińskiej i Kusocińskiego powstaje rondo turbinowe. Zamknięty został wlot z Kusocińskiego w Retkińską, a mieszkańcy mogą korzystać z dojazdu od strony Armii Krajowej. Przejazd po Retkińskiej został zachowany, ale tylko w kierunku do Krzemienieckiej. Wystartował remont ulicy Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. Za tydzień od 28 września Lutomierska będzie drogą jednokierunkową, a ruch odbywać się będzie do zachodniej. Nie będzie możliwości przejazdu z ulic Kutrzeby i Powstańców Wielkopolskich. Natomiast już od dzisiaj zamknięte zostały ulice Struga i Żeligowskiego. To początek budowy kolejnych dwóch komór technologicznych tunelu kolei dużych prędkości, który będzie drążony pod Łodzią. Urząd Miasta Łodzi, który obecnie działa w 23 budynkach położonych w różnych częściach miasta, przeniesie część swoich jednostek do kompleksu biurowego przy Wólczańskiej. Przeprowadzka blisko 1500 pracowników ma zakończyć się na przełomie 2027 i 2028 roku. Decyzja o przeniesieniu pod jeden adres 34 biur, wydziałów i oddziałów z 10 departamentów znajdujących się obecnie w różnych lokalizacjach jest przez władze Łodzi uzasadniana wygodą mieszkańców. Miasto podpisało umowę najmu około 23 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w kompleksie przy Wólczańskiej. Około 1450 pracowników będzie pracowało w budynku A, kolejnych 50 w budynku B. Urząd ma być wygodny przede wszystkim dla mieszkańców. Dziś część spraw wymaga wizyt pod różnymi adresami. Po przeprowadzce w jednym kompleksie będzie można wyrobić dowód, zarejestrować samochód, załatwić prawo jazdy czy sprawę związaną z prowadzeniem firmy. Przy Piotrkowskiej 104 zostaną Rada Miejska i reprezentacyjny gabinet prezydent Łodzi. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
8: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
9: Żeby zdobyć mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
8: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
9: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. I no, nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
6: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. Dzisiaj raczej nas urodą nie rozpieszcza aura. Mamy dzień raczej chłodny, raczej mokry, nie więcej niż 14. W nocy będzie bardzo zimno, bo tylko 5 stopni pokażą termometry, a jutro w Łodzi pogoda podobna do dzisiejszej, czyli raczej deszczowo i nie więcej niż 15. Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
10: El Radio.
0: Przed nami kolejna godzina z El Radiem, na którą zaprasza Was Tomek Miara.

KPL Radio Polska wybrała film, który będzie reprezentował nasz kraj w walce o Oscara. Co to za tytuł i czy rzeczywiście ten film ostatecznie o Oscara powalczy, bo to jeszcze nie jest pewne, opowiem Wam za kilka chwil.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Ewidentnie widać już, że na ulicach Łodzi ruch jest mniejszy, a więc i tych miejsc, w których trzeba będzie zwolnić, zdecydowanie mniej. Ciągle jeszcze liczcie się z tym, że na Mickiewicza będziecie jechać wolniej, na Włókniarzy ciągle zator, na Kopcińskiego też trzeba będzie odcinkami zwolnić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia. Polska wybrała film, który będzie reprezentował nasz kraj w walce o Oscara. Ostatecznie postawiono na produkcję Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Może warto powiedzieć, że dla Pawła Pawlikowskiego oscarowa rywalizacja nie jest nowością, bo przecież w 2015 roku Ida zdobyła statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. 4 lata później Zimna Wojna otrzymała 3 nominacje do Oscara. Ojczyzna jest więc trzecią fabułą Pawlikowskiego reprezentującą Polskę w wyścigu po statuetkę. I teraz sam wybór Ojczyzny na polskiego kandydata nie oznacza jeszcze nominacji do Oscara. Film musi znaleźć się na tak zwanej krótkiej liście, na short liście. Nominacje do Oscarów poznamy 21 stycznia przyszłego roku, a ceremonię wręczenia nagród zaplanowano na noc z 14 na 15 marca 2027 roku, czyli jeszcze trochę czasu. Ale Ojczyzna już święci sukcesy. Film został wcześniej doceniony na przykład na festiwalu w Cannes, gdzie Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90.

Słuchacie El Radia, tak tylko podpowiem, że jutro, czyli 22 września, obchodzimy Dzień bez samochodu. Co w związku z tym będzie działo się w Łodzi jutro, opowiem Wam za kilka dni.

0: słuchacie El Radia, jutro będziemy mieli dzień bez samochodu. Z tej okazji, uwaga, kierowcy, którzy tego dnia zostawią auto w garażu, będą mogli korzystać z autobusów i tramwajów MPK za darmo. Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu MPK Łódź, należy mieć ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu, może być również w aplikacji mObywatel. I teraz to jest najlepsze. Z właścicielem samochodu komunikacją miejską bez opłat może jednocześnie podróżować tyle osób, na ile miejsc siedzących zarejestrowany jest pojazd. Tak się zastanawiam, czy mam wśród znajomych jakiegoś posiadacza autobusu.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, nastolatek nie żyje. Kolejne kraje potępiają rosyjskie wybory na okupowanych terytoriach. Przedszkolaki w pochodzie uczciły swój dzień i pracę swoich wychowawczyń.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczesnym popołudniem w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
2: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
0: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci poinformowali rodziców dziecka o tragedii i nadal badają okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. 5 krajów potępiło pseudowybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy pseudowyborami. W trakcie ostatnich 3 dni na terenie całej Rosji obywatele głosowali na kandydatów do niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej. Rosja postanowiła jednak zorganizować głosowanie także na okupowanych terytoriach, to jest w ukraińskim obwodzie. Wodzie Donieckim, Ługańskim, Zaporowskim, Chersońskim oraz na Krymie. Już wczoraj wybory na okupowanych terenach potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wybory w Rosji skrytykowała również Komisja Europejska. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po interwencjach mieszkańców i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, okolicznych mieszkańców i wojskowych. Inwestycja już rusza, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
3: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy ogłosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowany od samego początku, od podstaw, miejsca schronienia, w czasie pokoju będzie wykonywał funkcje w zakresie tak zwanych chorób naczyń, serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
0: Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Może nie był to największy pochód, ale na pewno bardzo ważny, bo z okazji wczorajszego Dnia Przedszkolaka, ale czas na celebrowanie bycia przedszkolakiem jest zawsze.
4: Bawimy się.
5: Na przykład w klocki.
6: Chcesz udawać nam rodzinę.
7: Gramy w piłkę.
8: Mogę wychodzić na plac zabaw.
0: Mówiły przedszkolaki na pochodzie w Toruniu. Dzień Przedszkolaka to też okazja do złożenia życzeń wszystkim obecnym i przyszłym przedszkolankom.
9: Zachęcam, naprawdę wspaniała praca.
0: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wypada co roku 20 września. Dzień został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
1: El Radio dla sportu.
10: Prawie 3 tygodnie przerwy od ligowej rywalizacji czekają piłkarze Widzewa Łódź. Po remisie 2-2 z Wieczystą Kraków zespół dostał kilka dni wolnego, a następnie rozpocznie przygotowania do kolejnego meczu Ekstraklasy. Trener Mateusz Stolarski nie będzie miał do dyspozycji pełnej kadry. 6 zawodników wyjechało na zgrupowania reprezentacji, a kontuzje leczą Mariusz Fornalczyk i Lindon Selachi.
11: Pracy jest mnóstwo. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, ilu piłkarzy wyjeżdża. Musimy zacząć pracować, aby tych punktów było więcej.
10: Widzew zaplanował 2 mecze kontrolne. W sobotę zagra w Łodzi z Górnikiem Łęczna, a później zmierzy się w Starachowicach ze Starem. Kolejny mecz ligowy łodzianie rozegrają 11 października. Selekcjoner Jan Urban dowołał bramkarza Widzewa Bartłomieja Drągowskiego. 29-latek zastąpi Kamila Grabarek, który doznał poważnej kontuzji kolana podczas treningu. Dla Drągowskiego to powrót do reprezentacji Polski. ŁKS rozpoczął przerwę reprezentacyjną po porażce 0-2 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Spotkanie było bezpośrednim starciem zespołów z czołówki tabeli Betclic pierwszej ligi. Trener Grzegorz Szoka przyznał, że drużyna rozegrała bardzo słabe spotkanie. Teraz łodzianie mają czas, by przeanalizować błędy i przygotować się do kolejnego ligowego meczu.
4: Będziemy mieli sparing, mecz kontrolny z Radomiakiem Radą, a musimy zadbać o to, żeby wszyscy zawodnicy z jakimiś urazami doszli do siebie. Ten pierwszy tydzień będzie bardzo mocno regeneracyjny, a później ten mikrocykl do sparingu przepracujemy mocno i później już będziemy się szykowali na mecz z Ruchem.
10: Abramczyk Polonia Bydgoszcz awansowała do żużlowej Ekstraligi. W rewanżowym finale pierwszej ligi pokonała Hunters PSG Poznań 51-27. To ważna wiadomość dla HAS Skrzydlewska Orła Łódź. Polonia wyeliminowała Łodzian w półfinale play-off, a w przyszłym sezonie nie będzie już rywalem Orła na zapleczu Ekstraligi. Reprezentacja Polski w rugby pokonała Czechów w Nowym Sączu 33-19. W biało-czerwonych barwach wystąpili zawodnicy Budowlanych Łódź. W podstawowym składzie zagrali Jakub Małecki i Pit Forster. Na boisku pojawił się również debiutujący w reprezentacji Makary Madej. Spotkanie było elementem przygotowań do Rugby Europe Championship, które rozpocznie się w lutym. Polacy zmierzą się w tych rozgrywkach m.in. z Gruzją, Rumunią i Belgią.
1: To jest El Radio na 98 FM.

oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę przy.

0: Tragedia na przejściu dla pieszych. Nastolatek zderzył się z autobusem. Rusza święto polskiego kina w Gdyni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowca był trzeźwy, a do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Po śmiertelnym wypadku 13-latka na hulajnodze elektrycznej śledztwo będzie nadzorowała prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią. Właśnie tam dziś po południu doszło do tragedii. Chłopiec zginął po zderzeniu z autobusem. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych i uderzył w nadjeżdżający autobus, mimo posiadania obowiązkowego kasku na głowie. W wyniku odniesionych obrażeń chłopiec zmarł na miejscu wypadku. Po raz pierwszy od niemal 3 lat uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w Strefie Gazy. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i prowizorycznych obiektach. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF 98% szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas trwającej ponad 2 lata wojny. Lokalne władze oświatowe podają, że około 660 tysięcy uczniów było tam dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. W nowym roku szkolnym palestyńskie ministerstwo edukacji uruchomiło dziesiątki tymczasowych placówek, korzystając ze wsparcia organizacji międzynarodowych. Zostały ostatnie dni na kampanię wyborczą w Krakowie przed wyborami na funkcję prezydenta miasta. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził. Wyraźnym liderem sondaży jest radny Łukasz Gibała. W drugiej turze najprawdopodobniej zmierzy się z senator Moniką Piątkowską z KO, chociaż wszystko jeszcze może się zdarzyć, mówi politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
2: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka, no i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
0: Wszystkich kandydatów jest 8. Reprezentują m.in. PiS, Partię Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
0: Ten film to Syrenka Picassa, która o główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara, Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, Naszą rewolucją, historią miłości Grażyny i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografami Violetty Wilas i Jana Borysewicza. Festiwal dziś wieczorem otwiera pokaz Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Cholubka.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: W Łodzi chłodny wieczór. Może jeszcze padać. Temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 6 stopni. Warto wyjść z domu w cieplejszej kurtce i mieć przy sobie parasol.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio. El Radio. W Łodzi.
6: Na 98 FM.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w Marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbi-